Jarku, Iwanku, z drugiej strony Jarku, z drugiej strony Jarku. Išłabym do tebe, išłabym do tebe, wzięła woda lałku. Išłabym do tebe, išłabym do tebe, wzięła woda lałku. Lavočka tonenka, woda studenenka, a ja molodenka. Od nas sa zlomity, od nas sa zlomity, a ja sa vtopity.

0: Mosoru sedną pod Karpacie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tyżden.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 55. 13 grudnia 1946 roku. Filip Żyłka i Zabłonyci Polskoj, powiat berezowski, pisze swoim rodnym, tety i stryjecznemu bratu Wilmerding i Embridge pod datą 18 żółtnia 1946. Bohu dziękuję, ja zdrowej, ale powodzenia moje dost prykre, bo swoho nic nie mam, a zarobku dobrego nic, to nie jak żyty. Trafiała się mi robota w Sanoku na fabryci i zaczął im robyty, ale się nie opłatyt, bo nie zarobię ani na życia. Dadut 35 złotych na den, a za kilo chliba trzeba zapłatyć 40 złotych. Przyjechał jem nazad do Jabłonyci i siedł u Mykołaja Nechora. Czerez zimu ostanu się u Necho. Staram się dostaty nazad swój dom, to mi uriad zemski w Brzozowi obiciał, że skoro dostanu. Ale dom straszno zneszczeny, tylko ściny stojat, bo ludę zneszczyli, jak nie było właścitela. Od swojej rodyny widomosty nie mam, a tam i chaty nie choczu, bo ja służył w polskim wojsku za granicą i teraz wernął się do kraju. Jak bywszy polski wojak, ja mam prawo ostaty się tu, w Polszczy. Przyznali mi to w uriadach i na policji, bo ja dost pereżył. Kuli swy stale ponad hołowu, a ja musiał iti w peret, no bo ochoronił mene. Prynymał je uczastie w bojach w Italii i był je w Anglii, Palestynii i Iraku. Tak trochę świtaja obichał, a teper powernął jem do rodnego kraju. No tu nie ma kawalczyka chliba. Jak był jem w Germanii, to się zdawało, że nie wytrymam, bo isty mało dawali, a byli i do roboty hnali. A teper napiszu wam, jak nasze seło wyhladat. Tu teper wsio obczy naród, taki nieprystojny. A w chati moho ujka i waszego brata Stefana sydy jakiś ze wschodu i pole joho używat. Dalsze prosy do pakunok i grosze u pomocz na poprawku doma. Walenczak Stefan z Bortnoho w piśmie do redakcji Karpackiej Rusy dziękuje Symeonu Halkowiczu w Garfield i Lemkowskomu Reliefowemu Komitetu za pomocz, a prytom opisuje swoje przeżywania w czasie wojny i tepericzne położenie w starym kraju. Pismo było dano na pocztu w Gorliciach 25 listopada 1946. Proszę pomyślić moich paru słów w waszej amerykańskiej gazety Karpacka Ruś. Czuję ja swoim duchom napisaty swoim rodnym, znakomym i wsim krajanom w Ameryki, które dumają jeszcze za swoich bratiów w starym kraju i szlut im swoją pomoc. Ja od sebe składaju serdeczną bohodarność. Symeonu Halkowiczu w Garfield, krajanu z Seła Bogusza. Wojenna buria zahnała mnie w niemieckie koncentracyjne obozy, gdzie przeżył ja od 2 lipca 1942 do 29 kwietnia 1945 roku, to jest do czasu oswobodzenia nas przez wojsko amerykańskie. Przeżył ja 4 ciężkie niemieckie obozy: Oświęcim, Flossenburg, Helsburg i Dachau. Mógłby ja wam dużo to napisać, co potrafili niemieckie bandyty wymyślić nad niewinnym, bezbronnym narodom. No to wyglądałoby wam, że ja o sobie piszę i ja choczu sam chwalę tysia. Napiszę to wsio historia. Budu wychodyty pamiętne knyżki, a może da kolej ja napiszę paru zworotok do tej pamiętnej knyżki, która ostanie się jak wiczna predostorocha dla wsehosławiańskiego roda. Kolej ja wernął się z niemieckiego pekła 1 sierpnia 1945 swoje ridne seło Bortne, to zastał wielką zminu. Połowina seła ostała się pusta. Chyże bez wikań i dwerej, nie ma znakomych, nie ma i mojej rodyny, żeny i piaterych ditej, nie ma starej matery, nie ma bratiów i sestry, nie ma nikogo, kto by dał kusok chliba po dołych rokach ciężkiej pracy i po trynedilnej ciężkiej dorozi z osławnego niemieckiego miasta Münchena, gdzie trzeba było i ty pisze mnoho sot kilometrów, żeby dostać się w rydne seło. No i tu bida. Kto wyjechał, to nie ma joho, a kto ostał się, dumaje nad swoim losem. Co zautra bude, ty i nas nie wyrzenut. Tak i tu doma, drugie pekło. Co robi ty? Wliz ja w swoją pustą chyżu, siżu i dumaju, i chaty za rodyną. Ja nie czuję się w syli i chaty dalsze, bo zdrowie nie pozwala mnie opustyty chocia i pustu, no swoju chyżu. Po paru dniach dostaję pismo od predwojennego znakomego Symeona Halkowicza, które przyniosło mi wielką radość, pokryplenie ducha i nadzieję na dalsze życie. Na to pismo ja ochoczo otwitył i deś kinczom do toho 1946 roka dostał ja w rzepaczku z odeżą od hromadziany na Halkowicza. Tak my nawiązali dalszą korespondencję. Otrzymał takoż i waszą gazetę, z którą ja mnoho uznał za świt. I z pisem, ja takoż i z gazety, ja uznał o waszą relifową komitetę w Ameryki. Dlatego choczu wam dać to napisaty. Drogi czytateli, może ja nepsio dobre napiszu, potomuż to moi nerwy za 3,5 roka w koncentr baraku, sparaliżowany, to budte dobry perebaczyty, jeśli najdę te oszybkę. Denekotry ludzie w Ameryki gniewają cię na swoich rodnych w starom kraju, czemu nie wyjeżdżają do Rosji, odkazują cię, pomoże im. Drugi piszą i przekonują swoich, że to tam dobre w Rosji, albo że to się poprawić. Teraz to nawiązuje się nielubą i nienawist między rodynami z powodu spraw politycznych. Moi drogi krajany, ostałmy na razie to te supereczki na boci. A dumajte o tych, że ostali się żyty i z waszej rodyny po 6-letnim pożarze wojennym. Tym pomachajte czym możecie, bo kto one żyje, to jemu już nie trzeba pomocy, a kto ostał się żywy, naj sam wybiera miejsce swojej dalszej nużdy. Drogi bracia i z gazety wyczu, że to pochody tej z różnych seulemkowyny, to znaleźć tę nużdu naszego biednego naroda. I tomu dywujete się, czemu nasze ludy nie liszają to ty debry i kamienia. Czy może się tu tak poprawiło? Nit, u nas bida i nużda jeszcze bilsza, jak wydany kotry znali. W wojennym czasie naród rozognali, zabrali w obozy, a młodzież wywezli przymusowo w Niemczyn na roboty. Po wojnie jedni wyjechali w Rosyju, a didity wertają ciachowy bosy z Niemczyny do rodnego seła. No nie zastają tu rodyny, a duże często nie zastają ich chyży, bo wże rozebrano. To siedziat pod czużą strichą i opakują swoją sućbu. Czy nie warta waszej pomocy taki człowiek, a może to wasz brat tak biduje? Dlatego, drogi bracia i sestry w Ameryki, ja proszę nie od sebe, ani nie dla sebe, ale od wszystkich proszę was. Pomachajte bidnym. Kto ma komu, najśle same, a kto nie ma, najżertwuje na swój lemkowski komitet. Znaju, że to sutme, że wamy takie ludy, jakie zanimają cię zborom odeży, tak daruj też to możecie. Zeho dnia ja otrzymał od Symeona Halkowicza 4 paczki, zaż to jemu i wsim, które żertwowali odeżu na jego ruky, składają serdeczną podjaku. Ten, który liczy, ja sobie wziął, a resztę rozdzielił podobnym bohaczom, jak i ja. Dostał ja i pismo z powiadomieniem, że na moją adresu wysłano 144 funty odeży w 5 paczkach. Tak na razie ja tej posyłki jeszcze nie pouczył. No jak prydę, to rozdzielił wedle żołania hromadzianyna Halkowicza i kto otrzymał, napisze wam pismo. Ja dumaju, że to jak wasz komitet naładyt posyłku bliższych pakunków, to trzeba tak organizować, żeby nie trzeba było heł nam opłaczaty. Czytajuczy wasze gazety, ja wyczu wasz trud. Tak ze swojej strony składaju wydziału komiteta członom i wsim żertowatelom serdeczną blahodarność za wasze trudy i szczere serce. Tak samo składaju szczeru podjaku swoim sestram i szwagram, hromadzianynu Petru Chomi, sestry Maryi i ich dzieciom, sestry Pelagi i ich newistam, hromadzianynu Gregoriju Szkuratu za peresłanu pomoc dla Iwana Szkurata i wsim Bortnianam, które prenumerują gazetę Karpacka Ruś i które pomachają swoim braciom w starym kraju. Dalsze, kto zna adres mojego stryka Oryszczaka Semana, proszę napisać mi, ja by rad opisać jemu, gdzie i jak żyją dity brata Antona. Stefan Felenczak. Zachar Obuszkiewicz z Regietoła, Gorlickiego Powita, prysłał przez redakcję Karpackiej Rusy taką prośbę do Lemkowskiego Relifowego Komiteta w Ameryce. Regietił 20 listopada 1946 do Lemkowskiego Komiteta w Ameryce. Ja, niżej podpisany, gospodar Obuszkiewicz Zachar, seła Regietoła, zwracaju się do was z horiaczą prośbą. Budte tak dobry, zajmijte się mojeju doleju w starom kraju. Chociaż wy mene nie znajete, no ja maju piatero ditej i żinka, to razem nas sim osób, a nie maju możności ich prolity i wsizmy na pił hoły i bosy, bo nas wojna zniszczyła. Na wielki żal, nie mają w Ameryce żadnej rodyny, żeby meni pomogli w tej mojej nużdy. To ja zadumał zwrócić się do was w organizacji. Budte taky dobry, pomoczy meni w przyodziwi dla mene samoho i členu mojej rodyny. Obuszkiewicz Zachar. Pisze Anton Łukaszyn i Zhańczowy, Gorlickiego Powita, sestry Paulini w Bayonne, New Jersey. Pide datom 26 żółtnia 1946 roku. Wyste nas duże spomogli, boste nas przyodzili, to teper my sobie jakosy poradymy. Kupili my korołu, kosztuje nas 30 000 złotych, sztosy my i dopożyczali. Sudkorowy i po 50 tysięcy złotych. Teper się już tiszymy, że mamy dwie korowy. Z pereseleniem w nas już się uspokoiło. Lemiszczy chodzat to też to sud w lisach. One rabują nas, berą chudobu i odeżu, bo w lisiny czochoneje i wszystko im trzeba, żeby żyty. Jak przychodzi wieczór, to prosimy Boha, żeby spokojno perespaty. Z Rosji nie mamy listiu, to nie znamy, jak tam nasze pereselenci żyją. Jakby tam do was napisali, to nam to list pereszlijte. Lito w nas było suche i osin sucha. Śniegu neje, ale morozy już sud dost dokuczliwy. Teper budeme mołotyty maszyną, bo cipamy już nich to nie mołotyt, lem maszynamy. Ziać maje maszynu, to pryweze i pomołotyt. My trochody do szkoły do uścia, ale zima to na merzne się dost. Petro Fecica, rodom i zańczowy, gorlickoło powita, nachody ciasej czas w Krakowi, gdy dokończuje swoją naukę w uniwersytecie. Od tamale win pysze pod datą 3 listopada 1946 Iwanu Durniaku w Junkers. Najpierwsze on dziękuje za pakunok, jaki pouczył od Iwana Durniaka. Dzisno przysłana wamy paczka duże mene obradowała, bo w niej nachody cia duże wartosne i potrzebne nam riczy. Paczka ta nadiszła w najlepszym poriadku, nych to jej na otwierał. Było w niej nowe ubranie, dwie pary czerewik, 3 soroczki, 2 swedry, 4 pary spidnia i bilizny, a dalsze skarpety, chustoczki, ruczniki, ichły, huzyki, nytki i tak dalej. Wartość tej paczki na nasze ciny wynosić przybliżytelno 34 tysiąc złotych. Jakbym tak wsio prodał, to by mi wystarczyło na ciły i rik życia w Krakowie. Duże meny wtiszyło także wiczne pero, bo i meno na takie pero było meni duże potrzebne. Pyszesz to tym ryczamy, podzielę cię po bratersku z Fecią, jak objasneno w pyśmi z Ameryki. Dalsze on daje korotki ohlad położenia na Lemkowszczyni i w zahali w ciłej Polszczy. Ja wam pisał w poślednim liście o ukraińskich nacjonalistycznych bandach, jakie obsili nasze seła. Przed kilkoma tygodniami spalili to te bandy w Gładyszowi szkołu, a w śnitnici w budynek wołosnej uprawy i milicyi. Milicyją naturalno rozoróżyli i rozohnali. Szkołu spalili dlatego, bo w niej kwartirowało polskie wojsko. Polskie wojsko bore się z tymi bandami, ale borba ta jest duże trudna, bo znate li przez 3 lata się jest lisa jak do lisa. To te bandy są pierwoklasno wooróżeny, prawdopodobno pouczają oróżie i zahranyci. To te bandy czyslat na nową wojnę między Anglosaskami a SSSR i dlatego swoje oróżie zwertają paredowsim protyw komunistów. Wierzą one także w to, że po tej nowej wojnie powstanie niezależna Ukraina, a ich naturalno wsich poroblat co najmniejsze generałamy. Od tych band terplat i nasze selany, bo zabierają im wsio, co tym bandam potrzebne. Po polskich okolicach operują to, że polskie faszystkie bandy, jakie rabują kooperatywy i mordują komunistów. Tak to wygląda stary kraj 1,5 roku po wojnie. Ale cóż robity, jak świt świtą, tak wse szła borba mecze dobrom i złom. Czasami wydaje się, aż to zło wozmy werch nad dobrom. Однако w końcu końcą dobre jest niepobitymy. Tak samo zdawałeś, że to hitlerowska armia, jak lawina, zatopić ciły Europu. Aż tu pokazałoś, że to nie oświeżyłem pochańskim Niemcom panuaty na świti. Nyni one leżat powalene na wsi boky. Tak samo każda syła, jaka wypowie z wojny dobru i sprawiedliwosty, bude pobidżena i sterta z lica zemli, jak śpiewamy w woskresnych kanonach. Tak oda pohybnut grisznicy, a prawednicy da wozweselat się. W redakcji Karpackiej Rusy przyszło pismo od Josefa Petryszaka i z koncentracyjnego tabora dla bieżęciów Austrii. Pod datą 21 listopada 1946 on pisze: Proszę łaskawo pomoczy mi najty moją sestrę Maryju Markus, porodyczach Petryszak, rodom i Skrynicy w Polsce. Ona wyjechała w Ameryku w 1920 roku i żyła w Detroit. Do 1939 my pouczali pisma od niej, a potem ja stratył wsiaku związ z niej, bo mnie zabrali do koncentracyjnego taboru w Niemczech. W tej czas ja żywu w polskim biżeńskim taborze w Austrii. Ja nie pamiętam jej adresu, bo w wojennym czasie pisma od niej zatratyliś. Adres: Józef Petryszak, Salzburg, Austria. Krajenka Rosy Bereżan w Vancouver, Alberta, Kanada, dostała pismo od Osywa Demianczyka z Nowej Huty na zapadniej Ukrainie, gdzie teper zebrali się majże wsi pereselenci Lemky z Wesoły, gorlickoło powita. W piśmie on dowiduje się za swojego brata Hryca Demianczyka i prysłał kartoczku dla niego. No Rozi, nie mogła doruczyć do tu kartoczku Hrycu Demianczyku, bo nie znaje jego adresu. Dlatego prosić pomyślcie to w gazeti. Nowa huta, 7 serpnia 1946. Drogi brate Hrycu, rad by ja dowidaty się za tebe. Czy ty żył i zdorił, to piszę do tebe kilka sliw, przy których ja pozdrowlaju duże krasno i serdeczno. My żywy i zdorowy, wsi razem i nachodzimy się na Ukrainie, w Tarnopolskiej oblasti. Proszę cię, odpisz mi o wszystkim. Jak masz adres od Łabasza i Zhańczoły, od szwagra Durniaka, to przeszlij mi. Mój adres, Tarnopolska oblast, Monasteryska rajon, Seło Nowa Huta, Dymiańczyk Osyw. Władimir Choroszczak w New Yorku dostał pismo od Jurka Chocholaka, syna po jego sestri, pereselencia z Seła Boguszy Grybiuskoho Powita. Pisze z Tarnopolskiej oblasty pod datom 18 września 1946. Najpierw przesyłaje pozdrowienia rodyni i krajanom w Ameryki i dowiaduje się, jak roboty idą, co już bezrobocie jest. Za swoje powodzenia pisze tak. Ja do tego czasu zdoru, a powodzenia rozmaite. Jakim przyszedł do Boguszy, to dwa razy wysyłali mnie na roboty do Niemczyny, ale po oba razy zawrnuli, bo byłem za stary dla nich. Ale to też to byli doma, musieli okopy kopaty, to Szołtys wysłał nas piaciuch w Jarosławski powit ku Rikisanu. Robił jem tam jeden miesiąc i wernął się do Seła. No zas, trzeba było iść do Florynki na balu i w Polany, to sme robili tak 4 miesiaci. Postawili baraky, to sme i spali tam, a dwa razy w tyżny z Boguszy dowozili chlip ludziom, bo o tom, co dawali, buraky, karpeli, morkow i kaszu, to człowiek nie wyżyłby. Od sianu do Polan nie jeden gazda kazał, ja swoim majątkom gwarantuję, że to ta robota na nycz wyjdę. A było z nami paru robotników ze schodu, to one kazali nam, tak długo ludę budę te roboty tu, dokiej was Iwan nie wyruczyt. I tak było. Krasna armia złomyła front tak skoro, że to Niemcy nie mali czasu wtikaty, nie to zastawyty się w tych okopach. Krasna armejci hnali ich den i noc. Odny ze schodu, a drugie z północy. Niemcy byli w Boguszy, a sowieckie wojska już w Sanczy. Po sełach Niemcy brali konie, aby skorsze wtikaty, a kotry na ostatku wtikali, to dzieciom sanki pozabierali i wezli na nich gwery i tornistry. Same Niemcy pokazywali rukami, że Ruski ich okrużyli i kazali ze wszystkich stron Iwan puk puk, a Deutschland kaput. Na jeden Niemiec wtykajuczy podperał się dwoma kijami, to sme się śmiali z nich, że na schyd iśli na dwóch nohach, a wtyczut na czterech. Dido Michał z synami są od mnie 27 km, a Kuziaki 31 km. Anton Wojkiw jest 3 km od Dida. Są tam od 1940, bo nie wertali na zachód i lepsze zrobili jak my, bo nie jeździli tu i tam. Jak zaczęło się pereselenie, to my wyjechali najpierwsze i kazali nam, że idziemy na stare miejsce, no tam byli już drugie. To nas zawiesli w inszej strony. W tom seli de Jateper jest Maciejowski Teodor i Woleńszczak Taras z Boguszy. Petro Szczerba z Nowiusy i Baranowska Anna z Labowy. I są ludzie z drugich okolic, od Sanoka, Liska, Peremyśla. Budę wsich do 40 rodyn. Seło ma 220 numerów, to w tom było 80 rodyn polskich, które wyjechali w Polszczu. Mamy 3 km do stacji Tłuste, po pocztu do miasta, co drugi dzień chodzi dziewczyna. Dziękuję wam, ujku, za list, który ja otrzymał 18 września 1946 i zaraz odpisuję, ale nie wspominate, od kogo wy dostali mój adres. Kryłowiane są majże wsi w oblasty Tarnopolskoj, a Boguszane w trzech oblastiach. W Tarnopolskoj, w rajonie Borszczyw, jest Jurko po wujku Wasylu i Petryna Choroszczak, wdoła po Michali i susidowe, co siedzieli na pomirkach. W Stanisławskoj oblasty, w rajonie Bolszywec, seło Łopuszna, jest wasz swat Sydoriak Wanio, Taras Wanio, Petru Gambal, Jacko Worobel, Choroszczak Fylo, Maryna Kuziaczka z synami, Władek Sydoriak po Kareju, jest ich tam 36 rodyn. A za starą Hranycią w Krowohradzkiej oblasty jest Filimon i Kalister Choroszczak i Waniu Bortniak po Jacku. Od 1940 roku koło Podhajec jest Wisam Roden, Pałubiak, Chocholak Ilko, Sydor Fuczko i druhy. Tak połowina ludej z Boguszy wyjechała, żeby biedniejszy, a bohatszy zostali. Lubek Stefan jest sekretarzem w Kasi, a Lubek Kuziak inspektorem szkolnym. Lubek Olesnewicz jest urzędnikiem w Bereżanach, jego tato Sander ma tam gospodarku. Sander Gambal jest starszym przy autach, co uczy izdyty chłopciu, które przychodzą na kurs. Trzech naszych chłopciu nauczyło się na szoferiu. Petra Gambala syn Michał, a Diłka jest uczytelką, Metro syn Kuziaczky i Wanio najmłodszy syn Dida Michała. Teodora Maciejowskiego jeden syn jest w uriadzie podatkowym, a drugi krałciom. Żena Teodora Maryna, diłka Łukacza Worobla, prosy nas, syny znajete za jej brata Cyfryjana Worobla, był pierwszy w New Yorku. Klaudy, pochrycu syn, jest kapitanem przy aeroplanach. Litał nad Berliną i nad Japonią. Dostał 2 razy medal heroja. Diłka jest uczytelką. Druga diłka w uriadi. Diłka po Pawli Pesari jest uczytelką. Kuziaka Osyfa młody syn jest kolejnikom, a diłka prodaje w kooperatywie. Osyfa brat Aftan żyje. Ostał się w Poguszy. No dwóch synów propało mu w Niemczyni na robotach. Michniak i Eugenia zostali w Korolewi. Byłem w Kopeczęciach. Jest tam Wania Maciejowski, Wania Prokopczak, Klauda Pochrycu i syn jej Halkowicz. Tam dowiedział im się, że Hunianka jest w Sanczy, a potem jak wernął ją do Dida Michała, to Dido każut, że wczera w Czortkowi był Hunianka. Ja nie wirył. Tarnopolska oblast USSR. Rajon tłuste, seło różniłka, chocholak Jurko.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosfori wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było? Adże z tej ziemi rosnete, z tego fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniu bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Берези от стиду біли, шуму мовчання. Молюся до вас, не за вас, хвилом дознання. Не ношу жалю в собі уж до нікого, адже нікого над нами, окрем Бога. На слезах народу мого, на плодотворній солі виріс ліс сосновий. Oj, sosny, sosny, takas ty wyrosły na soli narodu mojego.

A kolby tej koszaty z domu kłonimy se pod naporą. A kolby tej koszaty z domu kłonimy se pod naporą.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na i sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josef.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cze jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

0: 36 pisze pomnictwo, tom razom budowało puciom powrotu lemkiu do prawosławia. Od to lewo, czery świadkołu Weliku, świeżowu rusku, bortnej banyciu, wirchniu, kładoszył smerekowiec, kwiaton, szkwiertne, hańczołu i łosowu. W peretten świata, w sobotu, w hańczoi budu się prawity weczorni bohosłużenia. W ten świata, w niedzielu 12 lipca juleja, pomniko perejdu do łosowo. Pry cerkwi świętego archistratycha Michała przywitano budu hierarcho. Pak wszystko wierno wyjdą w jedno na światu Hory Jawir, te o 10 godzinie bude prawlina świata liturgia. Przypominamy, że w dniach od 31 lipca juleja do 2 sierpnia augusta projde 46. Lemkiewska watra na czużoni w Michalowi. Заохочаємо слідити маркетингову кампанію події, яка проводиться в сіті Facebook і в Інстаграмі. Організатори з товаришення Лемків оприлюднили ущіни білетів на тогорічну ватру. Ціна нормального білету – то 50 злотих на 2 дні, а білет зі знижком – то 40 злотих. Очевидно, є більше категорії, в тому ті ж родинно це групове білето. W ramach specjalnej promocyjnej oferty możesz przydbaty normalny bilet wraz z dwutomowym kontekstualnym słownikom lemkiewskiego języka w cenie 230 zł. Neodługa mają wystartować sprzedaż online, te cena wstępnego mają być niższa jak cena w kasach wetra w dniu jej odkrycia. Od 11 lipca juleja do 31 sierpnia augusta w Greko-Katolickiej Cerkwi Świętych Kosmy Damiana w Portnom i Mazierskiej Zaorodzi Włosy pójdziemy obzraty włostawu laurodyczko pod nazwą Haftuany po swojemu. Wernisaż odbude się w sobotu 11 lipca juleja o 15 godzinie w Cerkwi w Portnom. Włostawa przedstawia grafiku i telegrafiku. Praca przygotowana tak, żeby mogli być przyjmowane nie tylko wzorom, ale też dotykom. Artystka bere inspiracji z tradycyjnego lemkiewskiego ornamentu i wyszywanko, tworiaczo współczesno interpretacji narodnej sztuko. Ekspozycji prezentowano budu w Portnom i Włosy, dwóch miściach silno związanych z lemkiewską kulturą. W każdym z nich wskazano budu tinczo pracy artystko. Razem tworia to niejedno opowiadanie o hafti, pamięci i tradycji.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovech, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodu.

cicho, słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie.

jak jim přišel do Sanoka, 10 dní zaklekano na večeriu, přišel jim s parochom, do mě daleko bylo, i nehoden jim se byl vrnutý, bo třeba bylo vědomo byti na bohoslužení. Jim si zrobil velio sám. Sam im se zrobił, co si tam, jaki su bobarki im nalipił, fizołu odwarił i tak dalej. Sam do sebe im warił. Wesel świat. Wił jest, dokolej wylił sam, dnes, po tych dniach, jak po rokach, cieś widuju. Nius jest do chyży wolejnu połonnist, po najbich chwarił. Witajte połazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte nius jest. Kusał jest zupczyk czestku zo szleską. Chwarił jest odczynasz choć raz. Не про ухо чоловече, а про душу свою, слухаючу.

0: jak podeperehled laureatiju i uczestnikiju pośrednich ryczników konkursu Śpiwomohorodu i program z nazwą Wieczer Rusyńsko-Hołosiu. Ten zawierzył się wieczernią zabawą. Subotni den łatwo zacznie się pił do piato i mozaiką regionu, programom folklornych kolektywiów z regionu i bliskiej okolicy. Dalsze ansambli zaprezentują się pak w programach Witajte Susido i w Kruhu Żywota. Ten zawierzył dulania. Okrem toho, w ramkach towaryszuczego programu pudemosz skosztuwati tradycyjne strawy z regionu, wzięty uczest w warsztatach Narodnej Woszyłko Cysi do druku. Pude też palinie watro, szkoła tańcia, wystawa fotografii i aktywności prodzity. W niedzielu rano w chramie Świętych Kosmy i Damiana prawlena bude torżestwenna świata liturgia, a pak projde koncert duchownej piśni. W tom roci organizatoro zrechtuwali też specjalną mobilną aplikację, w której znajduje się kompletny program festiwalu w rusyńskim, słowackim i polskim językach, mapa obszury, kontakt do organizacyjnego teamu i ważne ogłoszenia, jak i możliwość przesłania organizatorom recenzji. Trybny ci znajdete na facebookowym sajcie Rusyńska Watra. Już zaran wyjdę, pisze prawosławne połomnictwo na światu horu Jawir. Te w najbliższą niedzielu prawosławne Lemko budut prezdmnuwaty Dzień Świętych Apostoliów Petra i Pawła. W tom roci odznaczena bude też sotna rycznicia powrotu Lemkiu do prawosławia. 36. pisze połomnictwo tom razom budewało putią powrotu Lemkiu do prawosławia. Od to lewo czere świadkowu weliku, świeżowu rusku, bortne banyciu, wierchniu, Kładoszył smerekowiec kwiaton szkwiertne hańczowu i łosowu. W peretten świata w sobotu w hańczowi budu się prawity wieczorni bohosłużenia. W ten świata w niedzielu 12 lipca juleja pomniko perejdu do łosowo. Przy cerkwi świętego archistratycha Michała przywitano budu hierarcho. Pak wszystko wierno wyjdą jedno na światu hory Jawir, te o 10 godzinie bude prawlena świata liturgia. Przypominamy, że w dniach od 31 lipca juleja do 2 sierpnia augusta projde 46. Lemkiuska Watra na Czużoni w Michalowi. Zaochoczamy śledyty marketingową kampanię podziei, jaka prowadzi się w sieci Facebook i w Instagramie. Organizatoro Stowarzyszenia Lemkiu opryludnili już cenę biletów na tegoryczną Watru. Cena normalnego biletu to 50 zł na 2 dni, a bilet ze zniżką to 40 zł. Oczywidno je większe kategorii, w tom też rodzinno czy grupowe bileto. W ramkach specjalnej promocyjnej oferty możesz przydbaty normalny bilet wraz z dwutomowym kontekstualnym słownikiem lemkiuskiego języka w cenie 230 zł. Neodługa mają wystartowaty sprzedaż online, ta cena wstępnego mają odbyty niższe jak cena w kasach Watra w dni jej odkrycia. Od 11 lipca juleja do 31 sierpnia augusta w Grekokatolickiej Cerkwi Świętych Kosmy i Damiana w Portnom i Mazierskiej Zaorodzi Włosy pudemosz obzraty włostawu laurodyczko pod nazwą Haftuany po swojomu. Wernisaż odbude się w sobotu 11 lipca juleja o 15 godzinie w Cerkwi w Portnom. Włostawa przedstawlet grafiku i telegrafiku. Praca przygotowana tak, żeby mogli być przyjmowane nie tylko wzorom, ale też dotykom. Artystka bere inspiracji z tradycyjnego lemkiuskiego ornamentu i wyszywanka, tworzącego współczesną interpretację narodnej sztuki. Ekspozycje prezentowane będą w Portnom i Włosy, dwóch miejscach silno związanych z lemkiuską kulturą. W każdym z nich wskazane będą inne prace artystki. Razem tworia to niejedno opowiadanie o hafcie, pamięci i tradycji.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusyńsku Watru. Dniach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská Vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

0: jest četvr 9. lipce julija 2023. roka. A na noviny Radia LM FM prosit Olena Stefanovská. Už zaran zahorit 15. rusinská vetra v Malom Lipniku, jaku rachtuje organizácia Mlod Rusina. Program začne się o 18. godini występami dzieciaczych folklornych ansambliów. Pak bude perehled laureatiów i uczestników pośrednich ryczników konkursu Śpiwo Moho Rodu i program z nazwą Wieczer Rusyńskiego Łosiu. Ten zawierzy się wieczernią zabawą. Subotni den watra zacznie się 5 do 5 mozaiką regionu, programom folklornych kolektywów z regionu i bliskiej okolicy. Dalsze ansambli zaprezentują się pak w programach Witajte Sushido i w Kruhu Żywota. Ten zawierzy dłulania. Okrem tego, w ramkach towaryszuczego programu pude moż skosztować tradycyjne strawy z regionu, wzięty uczest w warsztatach Narodnej Woszyłko Cysi to Druku. Pude też palinie watro, szkoła tańcia, wystawa fotografii i aktywności prodity. W niedzielu rano w chramie Świętych Kosma i Damiana prawlena bude torżestwenna Święta Liturgia, a pak projde koncert duchownej piśni. W tom roci organizatoro zrachtowali też specjalną mobilną aplikację, w której znajduje się kompletny program festiwalu w rusyńskim, słowackim i polskim językach, mapa obszary, kontakt do organizacyjnego teamu i ważne ogłoszenia, jak i możliwość przesłania organizatorom recenzji. Trybny ci znajdete na facebookowym sajcie Rusyńska Watra. Już zaran wyjde pisze prawosławne połomnictwo na światu horu Jawir, te w najbliższą niedzielu prawosławne lemko budą prezentowaty Dzień Świętych Apostoliów Petra i Pawła. W tom roci odznaczona bude też sotna rycznicia powrotu lemkiu do prawosławia. 36. pisze połomnictwo tom razom budowało płcią powrotu lemkiu do prawosławia. Od to lewo, czerej świadkowu weliku, świeżowu rusku, bortny, banyciu, wirchniu, kładoszył, smerekowiec, kwiaton, szkwiertny, hańczowu i łosowu. W peretten świata, w sobotu, w hańczowi budu się prawity wieczorni bohosłużenia. W ten świata, w niedzielu 12 lipca juleja, połomniko perejdu do łosowo. Przy cerkwi świętego archistratycha Michała przywitana budu hierarcha. Pak wszystko wierno wyjdą w jedno na światu horu Jawir, te o 10 godini bude prawlina świata liturgia. Przypominamy, że w dniach od 31 lipca juleja do 2 sierpnia augusta projde 46. lemkiwska watra na czużoni w Michałowi. Zaochoczamy śledzić marketingową kampanię podziei, jaka prowadzi się w sieci Facebook i w Instagramie. Organizatoro Stowarzyszenia Lemkiu oprzyludnili już cenę biletu na tegoryczną watrę. Cena normalnego biletu to 50 zł na 2 dni, a bilet ze zniżką to 40 zł. Oczywidno i większe kategorii, w tym też rodzinne czy grupowe bilety. W ramkach specjalnej promocyjnej oferty możesz przydbać normalny bilet wraz z dwutomowym kontekstualnym słownikiem lemkiwskiego języka w cenie 230 zł. Neodługa mają wystartować sprzedaż online, te cena wstępnego mają być niższa jak cena w kasach wetra w dni jej odkrycia. Od 11 lipca juleja do 31 sierpnia augusta w grekokatolickiej cerkwi Świętych Kosma i Damiana w Portnom i Mazierskiej Zaorodzi Włosy pude moż obzraty włostawu laurodyczko pod nazwą Haftuany po swojomu. Wernisaż odbude się w sobotu 11 lipca juleja o 15 godini w cerkwi w Portnom. Włostawa przedstawia grafiku i telegrafiku. Praca przygotowana tak, żeby mogli być przyjmowane nie tylko wzorom, ale też dotykom. Artystka bere inspiracji z tradycyjnego lemkiwskiego ornamentu i woszowanko, tworiaczo współczesno interpretacji narodnej sztuko. Ekspozycji prezentowane budą w Portnom i Włosy, dwóch miściach silno związanych z lemkiwską kulturą. W każdym z nich wkazane budą inne prace artystka. Razem tworia to niejedno opowiadanie o hafcie, pamięci i tradycji.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

znakiem, wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

takie wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęście

brzozami się brata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

Hej, witam Łemki. To się bardzo raduje, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio LEM FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce, na Łemkowszczyźnie. Pa, pa!

Anna Horvat. Ja już mam 89 rok. 40 ludzi z Bortnogo wzięli do Jaworznej. To było straszne. I tam muczyli. Za darmo, za darmiśko.

Nado wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Łemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nado wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łemkowiny.